4 rochechilo ni minuto vreke kome za 6 horas e 10 minutos kaloka te ho Mosambiki vakani vakani ni kilo komere hapari cho Cabo Delgado.

0: Radio Mzebik.
1: Nina katifa kani ninkelo kwa nyi heria edezora yo hiu wakati vankela huru woku mheria ni laka murati no suwe likhalelo soya sora tela masipo.